element przenika przez skórę. Sekretnie cenne w ogryciu wibruje. Każdy element przenika przez skórę. Sekretnie cenne w ogryciu wibruje.